mam jeszcze dom. Lekkie masę dam, ale nie piękną. Mam jeszcze dom. Lekkie masę dam, ale nie piękną.